fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę.
0: Tak.
1: Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spliffiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się
1: tak.
0: Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

lata. Czasem po latach, które trwają jak wieczność.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

flashback.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Dosyć. Nie śpiewam więcej.

Minęła godzina 20, przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam, zaczniemy od wczorajszego ogłoszenia koncertowego. Być może ci, którzy śledzą mnie już na Facebooku, to wiedzą, o co dokładnie chodzi. No ale to za chwilę, a później będzie troszeczkę nowości. Trochę płyt bluesowych, w zasadzie jedna płyta bluesowa i jedna płyta będąca taką płytą, która wylądowała jakby nieco za kredensem, więc mamy tutaj bardzo, bardzo stare nagrania, o niej też opowiem. Później będzie też płyt trochę alternatywy, a na koniec płyta niby alternatywna, choć mocno zahaczająca o muzykę klasyczną. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczne Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym dzisiejsze wydanie. No a ja już w zasadzie zaczynam od tegoż ogłoszenia koncertowego. To było tak. No ja wczoraj sobie byłam normalnie w pracy, jak to każdy pracujący człowiek, bardzo, bardzo zajęty. I odbieram wiadomość od znajomego, że słuchaj, słuchaj.

tutaj koncertowanie w Polsce, jak przez wiele, wiele lat jej tu wcale nie było, to teraz praktycznie mamy ją co roku. Pierwsze moje pytanie było, jak dowiedziałam się o tym koncercie, to się przez chwilę zaczęłam zastanawiać, a może jeszcze orkiestra symfoniczna NOSPR-u na jej koncert, no ale to chyba się jednak nie stanie, więc przyjedzie, myślę, w tak zwanym standardowym składzie, czyli John Nicholls, Tom Lilley i od tego roku Todd Wolff. No i John na gitarze, Tom na basie i na kontrabasie na niektórych utworach, czasami też na pianinie, w zależności od setlisty, no i oczywiście Todd na perkusji. Co jeszcze OBF? No obecnie ma trasę po Stanach Zjednoczonych, trasę z zespołem, jest kilka koncertów, chyba głównie, mogę powiedzieć, ta chyba dolna połowa Stanów Zjednoczonych, ale i wschodnie, i zachodnie wybrzeże. No i co i rusz, patrzę, że ma, wrzuca jakieś relacje, jakieś zdjęcia. No i kilka dni temu na swoim Facebooku zaprezentowała fragment utworu Telemet to Hold On. I to było dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ wiele lat tej kompozycji w ogóle nie słyszałam, po pierwsze, na żadnych jej koncertach, mimo że bywam często, to mi się nigdy nie zdarzyło. Ani też gdzieś właśnie się nie pojawiała ta kompozycja w tych social mediach, więc uznałam, że to jest taka, można powiedzieć, wykopka muzyczna. No i właśnie teraz posłuchamy tego utworu, a widzimy się 6 lipca w Katowicach.

celem To Hold On Beefheart. No tak jak mówiłam, teraz na przełomie września i października, w zasadzie głównie we wrześniu, bo tak zaczęła chyba 17, kończy 1 października w Arizonie. Ed gra dokładnie 8 koncertów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj gra w mieście Madison w Wisconsin, więc pewnie jak ktoś śledzi, to jutro rano może na Facebooku znajdzie jakąś relację albo jakieś zdjęcia z tego koncertu. Kilka dni wcześniej była też w Chicago. No i do tego miasta za chwilę wrócimy. A co do tej właśnie takiej, można powiedzieć, tego takiego snippetu dotyczącego telemiu To Hold On, no to było... To było to nagrywane w St. Louis, chyba, nie pamiętam, teraz stanu wam nie powiem, ale pamiętam, że ja to zobaczyłam, miałam takie, o kurczę, skąd taka wykopana piosenka, więc to jest chyba obecnie ostatni post z tych najnowszych i naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że właśnie ta piosenka trafiła na tak zwany soundcheck albo taką mini próbę, bo to nie, ten filmik nie wygląda jak soundcheck, tylko po prostu takie pianino na backstage. No a skoro już o koncertach Beefheart dużo mówimy, no to przypominam, 6 lipca przyszłego roku, mam nadzieję, że powiedziałam roku 2027, NOSPRO Katowice. Bilety jeszcze są, to prawda, tutaj muszę zwrócić waszą uwagę, że to będzie zdecydowanie tak mniej więcej o połowę moim zdaniem mniejszy koncert od tych, które odbyły się w zasadzie w tym roku. Czyli od Wrocławia, Zabrza i chyba... No i Warszawy oczywiście, no więc mogą te bilety zejść nieco szybciej. Plus jest chyba tylko jeden, nie znam dalszej trasy. Czy będzie jakieś inne miasto? Nie podejrzewałabym. No chyba, żeby znowu nas czymś zaskoczy, tak jak pamiętam, że wyciągnęła kilka miesięcy, w zasadzie w 2025 roku, jakoś chyba w koło wakacji wyciągnęła nagle dwa koncerty, Zabrze, Wrocław i wszyscy byli zdziwieni, że jest już Warszawa, to jeszcze teraz Zabrze i Wrocław dodane. No później to się wszystko złożyło tak, że musiała i ten koncert w Zabrzu i ten koncert we Wrocławiu przełożyć i mieliśmy 3 w Warszawie, w zasadzie w Polsce w tym roku 2026. Teraz w Europie będzie na początku, myślę, chyba jakoś w połowie, mniej więcej na początku listopada. Głównie północna Europa, Skandynawia, chyba trochę Niemcy i też jest Francja, jest Paryż i Amsterdam na sam koniec. No a teraz przechodzimy do pierwszej nowej płyty. Tak jak już mówiłam, pozostajemy w Ameryce, no i właśnie przenosimy się do Chicago, w którym gdzie Beef występowała kilka dni temu. Stamtąd pochodzi Donna Herula, która jest taką dosyć znaną w kręgach amerykańskich, bo nie europejskich, wokalistką bluesową. No i ostatnio wydała swój najnowszy album studyjny zatytułowany Cold Feet. Ta płyta ukazała się 18 września, czyli w zeszły piątek, czyli jedna z najświeższych premier w dzisiejszej audycji. No i mamy na niej takiego bluesa podchodzącego bardzo, bardzo pod blues rocka, no ale też na tym albumie nie zabrakło kilku ballad. No ja wybrałam dwa utwory. Jeden utwór, który zdecydowanie ma potencjał na bycie świetnym singlem i nawet chyba jest singlem, no a drugi właśnie taka ballada bluesowa, żeby mieć takie, można powiedzieć, przeciwstawienie dwóch utworów w dwóch różnych klimatach.

To tak, miało być troszeczkę inaczej niż wyszło, no ale będzie, nie będę, no tak wyszło i teraz trzeba to będzie jakoś uratować. Przed Davidem Bowie, bo to mogę powiedzieć, David Bowie tutaj wystąpił w utworze 13 Newman. Co prawda, wtedy jak to nagrywał, to był rok 60 któryś, to występował jako Davy Jones and the Lawyerford. No i to jest taka płyta z takimi, można powiedzieć, demówkami, które gdzieś tam wylądowały za szafą i dopiero teraz ujrzały światło dzienne. No a przed właśnie Davidem Bowie była Donna Herula właśnie z płyty Cold Feet. Tak jak już mówiłam, takie fajne bluesowe, bluesrockowe granie. No a my teraz przechodzimy dalej. Będzie za chwileczkę jeszcze jeden utwór właśnie z tych demówek od Davida Bowiego, no bo powiem tak, rzadko zdarza mi się grywać takie rzeczy w audycji. Raczej staram się skupiać na tych nowościach. No ale jako, że David Bowie tutaj praktycznie występuje w audycji co najmniej kilka razy do roku, a na pewno raz w roku w urodziny, no to stwierdziłam, że nie mogę nie odnotować tego albumu. No bo tam dużo ciekawostek można było wyczytać. Gdzieś wyczytałam, że na niektórych utworach niestety nie wiadomo, na których grał na przykład na gitarze Jeff Beck. Być może też gdzieś się przewinął Jimmy Page. No bo to wszystko było robione w studiu Sheltoniego, czyli bardzo, bardzo znanego producenta muzycznego, który właśnie szczyt swojej działalności miał w latach 50. i 60. i w tamtym czasie wydał naprawdę wiele znakomitych płyt. Nie wymienię wam w sumie chyba żadnej, którą on wydał, bo akurat z pamięci to niestety nie wiem, ale na pewno wydał właśnie, na pewno produkował pierwsze muzyczne dokonania Davida Bowiego, zanim w zasadzie stał się Davidem Bowie.

Zdecydowanie słychać, że te utwory były nagrywane wiele, wiele lat temu. No i też tutaj trzeba przyznać, że nawet jak się tego słuchał na, można powiedzieć, wysokiej jakości streamingu, no to można by było czasem odnieść wrażenie, że może jakość tych nagrań nie jest najlepsza, ale domyślam się, że dla fanów Davida Bowiego, do których mogę się w pewien sposób liczyć, to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa propozycja. No bo myślę, że mało kto wiedział, że on takie piosenki, takie utwory nagrywał w latach 60., bo trochę mam wrażenie, że to nie ma, praktycznie nie ma nic wspólnego z tym, co on nagrywał później i z tym, tymi utworami, dzięki którym stał się sławny. No ale każdy kiedyś zaczynał i właśnie odkrywanie takich, można powiedzieć, muzycznych perełek z samego początku kariery jakiegokolwiek artysty to jest zawsze duża gratka, szczególnie dla mnie. A jeśli w ogóle znam dość dobrze twórczość danego artysty, to już w ogóle. No a my teraz przechodzimy dalej. Tym razem do utworów artysty. Artysty zespołu trochę tak nie do końca wiem, jak nazwać, bo czasami mówi się o tym, że to jest zespół, a czasami, że to jest artysta, bo chodzi o Becka. Bo Beck to jest, w zasadzie można powiedzieć, że to jest nie do końca, on występuje na koncertach w zespole, ale tak w zasadzie to chyba te jego albumy to są nagrywane pod jego nazwiskiem jako on, czyli tak samo jak na przykład Beth Hart. No i troszeczkę przyszło nam poczekać na jego nowy album studyjny, ale mamy już Right on Luna Song, także premiera z ostatniego piątku. Tym razem będziemy eksplorować generalnie muzykę alternatywną, zdecydowanie bardzo alternatywną, nie do końca, nie aż tak elektroniczną. No ale jak sobie przesłuchałam ten album, to stwierdziłam, że zdecydowanie warto będzie go wam dzisiaj zaprezentować, ponieważ naprawdę fajnie mi płynął w słuchawkach, gdy robiłam różne takie, można powiedzieć, rzeczy biurowe. Biurowe po prostu w pracy. No a jak tak mi dobry album płynie w słuchawkach i pomaga w pracy, no to w 95% przypadków na pewno trafia na setlistę audycji. A skoro tak, no to teraz dwa utwory od Becka.

Bek, ależ ta płyta pięknie płynie sobie w słuchawkach czy w głośnikach właśnie w te długie jesienne wieczory, które już nadeszły w zasadzie. Może nie są jeszcze aż tak długie, no bo dzień kończy się chyba koło 18:30, 19:00. No ale z każdym kolejnym będzie coraz krótszy. I to już jest ta pora, w której ja właśnie podczas takiego długiego jesiennego wieczoru siada sobie człowiek z herbatą, kawą lub innym napojem, który lubi, już tak trochę jakby pod kocem, i właśnie w tle leci dokładnie taka muzyka. I myślę, że to jest idealna płyta właśnie na tą jesień, jesień tegoroczną. No a my teraz już przechodzimy dalej. Tym razem mam, można powiedzieć, szybką zapowiedź, jeśli chodzi o singiel. No bo chyba w zeszłym tygodniu Cage the Elephant, może i dwa tygodnie temu, to chyba był 10 września, to dwa tygodnie temu, Cage the Elephant wydali swój najnowszy singiel zatytułowany Dying in Reverse Tour, który zapowiada ich już kolejny album studyjny. No i jeszcze tutaj ciekawostka, 9 lutego właśnie oni wystąpią w krakowskim klubie Studio. Jak ktoś ma blisko, to może warto. Ale teraz posłuchajmy Dying in Reverse.

Cage the Elephant, Dying in Reverse, to singiel zapowiadający album, który jeszcze nie ma nazwy, jak sprawdziłam na serwisie streamingowym. A my przechodzimy do kolejnego singla. Tym razem premiera zdecydowanie bardziej świeża, zdecydowanie świeższa, bo wczorajsza. Wczoraj Queen of the Stone Age wydali swój trzeci bodajże singiel zapowiadający album Perfect, który ukaże się 30 października. No i tutaj mamy kompozycję Where the God Girls At. No i ciekawa kompozycja, mocno rockowa, więc może dzisiaj troszeczkę aż tak nie pasować do całego klimatu audycji, która była dość spokojna, ale jednak stwierdziłam, że muszę wam dzisiaj ten singiel zaprezentować.

Queens of the Stone Age, Where the God Girls At. Ciekawy utwór, no a my teraz już przechodzimy do takich, można powiedzieć, do takiej płyty dość mocno usypiającej. No przyznaj, tak ją bardzo jest piękna, aczkolwiek właśnie taka bardzo, bardzo spokojna i też powtórzę to, chociaż już dzisiaj to wielokrotnie było mówione, jest to płyta zdecydowanie na jesienne wieczory. A jej autorką jest Agnes Obory. W zeszłym tygodniu, jeśli słuchaliście mojej audycji, to prezentowałam jeden z singli, Lajmeli to się chyba nazywało, bo to był pierwszy singiel zwiastujący to wydawnictwo, który dostałam na newsletterze od Agnes. No a teraz już właśnie ukazała się płyta, ta premiera miała miejsce 18 września, więc też w ostatni piątek, czyli można powiedzieć super świeżynka. No i naprawdę płyta jest piękna. Ja zawsze zerkam do Agnes, co u niej słychać. Przez kilka lat nie wydawała, można powiedzieć, albumów studyjnych, takich pełnowymiarowych. Wiem, że nagrała kilka, na przykład, nagrała co najmniej jeden soundtrack do jakiegoś filmu albo serialu, no ale teraz wróciła. Więc najpierw kompozycja Faustian Deal.

Faustian Diel, Agnesa Mru. To utwór, który przed chwilą zaprezentowałam. No a teraz czas jeszcze na kompozycję Gemini. A jako, że za mniej więcej 5,5 minuty minie godzina 21, to jeszcze zanim posłuchamy wspólnie kompozycji Gemini, to chciałabym się z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności już za tydzień. Pewnie będzie cała fura różnych nowości. Na razie jeszcze nie zakolejkowałam żadnej płyty do przesłuchania z premier, może jeszcze z kilku ostatnich tygodni, ale jutro piątek, więc kilka na pewno premier się znajdzie i pewnie będą wpadać kolejne single zapowiadające albumy, które ukażą się może jeszcze w tym roku, a może już na początku przyszłego. Na koniec Agnes Obel i Gemini, a ja mówię do usłyszenia za tydzień.

ja ciągle pytam. Ty odpowiadasz czasem po dniach paru, co trwają lata. Czasem po latach, które trwają jak wieczność.

kozaki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

jeszcze na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: Jaki będzie po mnie? Weź się nie zestra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.

Thanks to

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo, każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz to zegar, koleżkę i miłość, wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno, hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce. Ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, splifixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

kojarzę wrakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

Ej, ej, zechciej taki wczuczy nurt. Zwyk pasowo ta trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specjalnie.

fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, paki, leżaki, fajki.